0: Wow, pokaż speech for
1: Tveli. Ew, to Barbie's legal.
0: Wow, diary kitchen.
2: Masz już